Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.

miłosierdzia wszystko przywiodłeś z niebytu do istnienia. Sam Władco, wejrzyj z niebios na tych, którzy skłonili przed Tobą swoje głowy, albowiem nie skłonili ich przed ciałem i krwią, ale przed Tobą, budzącym bojaźń Bogiem. Ty przeto, Władco, to, co jest Tobie przedłożone, dla nas wszystkich ku dobremu wyrównaj, według potrzeb każdego. Współżegluj z żeglującymi, współpodróżuj z podróżującymi, uzdrów chorych, lekarzu dusz i ciał naszych. Przez łaskę miłosierdzia.

Chryste Boże nasz, ze świętego Twego przybytku i z tronu chwały Twego Królestwa i przyjdź, aby nas uświęcić. Ty, który na wysokościach z Ojcem zasiadasz i tutaj niewidzialnie z nami przebywasz, uczyń nas godnymi, aby potężna Twoja ręka podała nam przeczyste Twoje ciało i najczcigodniejszą krew, a przez nas całemu ludowi.

Przeczystą, błogosławioną, pełną chwały w Watczynie naszą, Bogu Rodzicę i zawsze Dziewicę Marię, ze wszystkimi świętymi wspomniawszy sami siebie,

Wszechmogący, jedyny święty, który przyjmujesz ofiarę chwały od tych, którzy wzywają Ciebie całym sercem, przyjmij też modlitwę nas grzesznych i zanieś na święty Twój ołtarz. Uczyń nas godnymi składania Tobie darów i ofiar duchowych za nasze grzechy i za nieświadomości ludu. Uczyń nas godnymi, abyśmy znaleźli łaskę przed Tobą, aby nasza ofiara była Tobie przyjemną i aby duch łaski Twojej dobry spoczął na nas i na tych przedłożonych darach i na całym ludzie Twoim. Przez szczodrobliwość jednorodzonego Twego Syna, z którym błogosławiony jesteś, z najświętszym i

Nikt, kto poddał się cielesnym pożądliwościom i rozkoszom, nie jest godny ani przystępować, ani przybliżać się, ani służyć Tobie, Królu chwały. Służyć Tobie jest bowiem rzeczą wielką i budzącą bojaźń nawet mocy niebieskich. Jednakże dla niewysłowionej i niezmierzonej Twojej miłości do człowieka, bez zmiany i prawdziwie stałeś się człowiekiem i stałeś się naszym arcykapłanem. I jako władca wszystkiego przekazałeś nam spełnianie świętej czynności służebnej i bezkrwawej ofiary. Tylko Ty, bowiem, Panie Boże nasz, panujesz nad wszystkim, co jest na niebie i na ziemi, który jesteś noszony na tronie cherubinów, Pan Serafinów i Król Izraela, jedyny święty i w świętych spoczywający. Przeto błagam Cię, jedynego

Ciebie przed to przychodzę, skłoniwszy moją głowę, błagam Cię. Nie odwracaj oblicza swego ode mnie, ani nie odrzucaj mnie z grona Twych dzieci, ale uczyń mnie grzesznego i niegodnego swego sługę godnym złożenia tych darów. Ty bowiem jesteś składającym ofiarę i składanym w ofierze, przyjmującym i rozdawanym przez Boże.

oddajemy, nie przedstawiamy. Życiodajnej Trójcy, Trójświętej, hymn śpiewamy. Odrzućmy teraz wszelką życia troskę, abyśmy podjęli Króla wszystkich, którego niewidzialnie niosą zastępy anielskie. Alleluja, alleluja, alleluja. My, którzy cherubinów tajemnie przedstawiamy i życiodajnej Trójcy, Trójświętej, hymn śpiewamy.

świątobliwego Bartłomieja, arcybiskupa Konstantynopola Nowego Rzymu i patriarchę ekumenicznego i wielce błogosławionego Sawę, metropolitę warszawskiego i całej Polski i najprzewielebniejszego Atenagorasa, metropolitę Belgii i egzarchę Holandii i Luksemburga, niech Pan Bóg wspomni w Królestwie swoim w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieku. Przez Boga chronioną Ojczyznę naszą, zwierzchnie jej władzę i wojsko Chrystusa miłujące, niech Pan Bóg wspomni w Królestwie swoim

Rozpal w sercach naszych, Władco miłujący człowieka, niezniszczalną światłość Twojego boskiego poznania i otwórz oczy naszego umysłu ku zrozumieniu nauki Twojej Ewangelii. Zbudź w nas także bojaźń ku wypełnieniu Twoich błogosławionych przykazań, abyśmy pokonawszy wszelką cielesną żądzę, prowadzili duchowe życie, tak myśląc i czyniąc, aby we wszystkim podobać się Tobie. Albowiem Ty jesteś oświeceniem dusz i ciał naszych, Chryste Boże, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim niemającym początku i z Najświętszym i Dobrym i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

On zaś powiedział: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, pozostałych przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słysząc nie rozumieli. Oto czym jest ta przypowieść. Ziarnem jest Słowo Boże.

słyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzeni nie mają. Przez jakiś czas wierzą, a w czasie próby odpadają. To zaś, które padło w ciernie, to są ci, którzy usłyszeli, ale idąc, zdławieni są przez

przyszłe królestwo. Za wszystko to dzięki składamy Tobie, jednorodzonemu Twemu Synowi, Duchowi Twemu Świętemu. Za wszystko, o czym wiemy i o czym nie wiemy. Za jawne i ukryte dobrodziejstwa, które dla nas się stały. Dzięki składamy Tobie również i za tę służbę, którą z rąk naszych przyjąć raczyłeś, chociaż stoją przed Tobą tysiące archaniołów i miriady aniołów, cherubini i serafini o sześciu skrzydłach, wieloocy, unoszący się, pokryci piórami.

umiłowałeś świat, że Syna Twojego jednorodzonego dałeś, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał żywot wieczny, który przyszedł, cały plan zbawienia naszego wypełnił tej nocy, w którą został wydany, a raczej sam siebie wydał za życie świata. Wziął chleb, swoje święte, przeczyste, nieskalane ręce, dzięki składom i błogosławił, uświęcił, przełamał, dał święty swoim uczniom.

przypominając przed oto zbawienne przykazanie, a także wszystko, co się dla nas dokonało, krzyż, grób, po trzech dniach zmartwychwstanie, wstąpienie na niebiosa, zasiadanie po prawicy, drugiej pełne chwały ponowne przyjęcie.